si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.